zubiegną wodę, czy ciebie nie zmarł, czy ciebie nie zmarł. Nie znam ona de policję, zawsze w okawach policję, zbrosu słomy dier, zbrosu słomy dier. Zbrosu mnie się, jeśli barwa wraca na kości.